kwikt mi. I ma ni tren. Ystafnid wachem. Ysir, wachem at a ham. Kwikt mi. Gwt wach mw hi. Kasek yo. Kas yo ang siofi fi. Da wik yo. Da hwf katwik.